Ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne

tam vya elu ga yo ga yo elu ga yo lingu mulla sharam tie yang ta ki yo gar ro vi dai yo lu ga yo te ga